zło zostaje im narzucone. W końcu ona też miała dzieciństwo. Miała ojca, miała również matkę, co samo w sobie...

0: zanim będzie za późno.
1: Możesz wciąż być z czarodziejem, jak w marzeniach, jak we snach, bo przecież też

0: słyszałaś? Woda miałaby ją stopić?
1: Cii, kochany!
0: Ludzie są tak bezmyślni, że uwierzą we wszystko.
1: Przepraszamy na mini chwilkę. Piero! Tak bardzo ci dziękuję. On jest taki kochany.